0: Jesús cae bajo la pesada cruz, pero mira a María y encuentra la fuerza para levantarse. Nuestros seres queridos, difuntos, también tuvieron dificultades en la tierra. Con confianza pedimos a María que los ayude ahora y lo lleve a Jesús misericordioso para que descansen en el cielo.
1: Nel quarto mistero doloroso contempliamo la salita al Calvario. Intenzione per tutti i defunti e le anime del purgatorio. Messaggio: pregate davanti alla croce, da cui vengono grandi grazie. Non offendete Gesù e non rifiutate la croce e la vostra speranza per l'eternità. Meditazione: Gesù cade sotto la croce pesante, ma lo sguardo di Maria gli dà forza. Anche i nostri cari defunti hanno attraversato difficoltà. Con fiducia chiediamo a Maria di accompagnarli ora da Gesù misericordioso, affinché possano riposare in cielo.
2: Czwarta bolesna tajemnica, droga krzyżowa. Módlmy się za wszystkich naszych zmarłych oraz duszy w czyściu. Orędzie Matki Boże, módlcie się przed krzyżem, z którego płyną wielkie łaski. Nie obrażajcie Jezusa i nie odrzucajcie krzyża. On jest waszą nadzieją na wieczność. Jezus upada pod ciężkim krzyżem, ale spojrzenie na Maryję daje mu siłę. Nasi zmarli bliscy również przechodzili trudności. Z ufnością prosimy Maryję, aby ich teraz prowadziła do miłosiernego Jezusa, aby mogli odpocząć w niebie.
3: Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.
4: As we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen.
3: Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.